jeszcze kował podanie, wybrał Lamina Yamala. Lamin Yamal! Lamin Yamal! Rykoszet! Roz...

Jaki to jest mecz pozbawiony logiki i pełen... Erik. Lamine Yamal. Uniesiona głowa, podanie na Rafinie. Rafinha! Rafinha!